0: sobie plałam. Skaczyło wodą.
1: Najbolší glasbený mix.
2: Kulitný Rádio 1. Sometimes all I think about is you. Late
1: nights in the middle of June. Več polítia.
2: Več dobre glasbe.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dni. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo.